Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn. Here we go. Here we go.